0: Mpana jukulele la pakuza haifa indishini mkobi ya pachaza
1: Mlamu wami na Yeku baba na Mlamu ka baba Mlamu wami
0: Amba mfana kute natali mkofi ya kwa taza Haipa nishini leve na pagusa
1: Mlamu baba na Mlamu baba na